na bejzu branzan, za krysę zakazan, pa mu popiro okiu. Ja zabacy u